0: Okay, so now we're going to have some more of the poetry, but we're going to have a few voices at the same time, so I'll let you both take over.
1: Nie szkoda mi, nie szkoda mi, że jestem taki słaby, że jestem taki słaby. Coraz słabszy, coraz słabszy jestem z oddechem każdym. Jestem.

Skaste monde, ne man siwe bronisa, ne man siwe bronisa, ne mam siwe bronisa. Przed wszechobecnym pięknym, przed wszechobecnym pięknym. Jebać świat.

0: Które nie kocha piękna. Jebać świat, który nie kocha piękna. Jebać świat, który nie kocha piękna.
1: Max, you read the English translation. I'll find it for you.

0: sun and moon. The sun and the moon have met in me. They will be thinking what will happen now in me. Brighter or darker? What kind of light will be there? I don't know. What kind of sky I will be? My sun, my moon, will I shine? Will I gleam? My sun, my moon, what will I shine with, gleam with, from myself? I want to tell you that I will be what you want. I will be the best sky I can be. I promise to stretch myself for you. I want to surrender. I surrender with darkness or light shine in me. I am the sky. I stretch out for you. My moon, my sun, rise in me, set as much as you want. For you I stretch. I am your sky. Słońce i księżyc. Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem, moje słońce, mój księżyc. Czy będę świecić, czy będę lśnić? Moje słońce, mój księżyc. Czym będę świecić, lśnić? Z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać. Poddaję się ciemnością albo światłem. Poświećcie we mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się, mój księżycu, moje słońce. Schodźcie we mnie, zachodźcie ile chcecie. Dla was rozciągam się, jestem waszym niebem.
1: Thank you so much.
2: I księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie. We mnie, jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę

Udaje się ciemnością albo światłem. Poświećcie we mnie. Jestem niebem, dla was rozciągam się. Mój księżycu, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

nakładamy się na siebie i nie ma mnie i ciebie. I nie ma mnie i ciebie. Nakładamy się na siebie i nie ma mnie i ciebie.